choć czasem zhasło. To jak život zrychlil z nuly na sto. Pak co to známy od desíti k pěti.